Tak. Tutaj się można... ...spożyć... ...specjalny klucz! Security у меня вроде ничего.